0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Fanta, ki ste devizali?
2: Oh, žujo, kva je di s tem? Kva
3: je kjema sa vidno? Kva je zvonu
2: tega? Ja, maj dušnega. Kva je zvonu tega?
3: Ja, ma pripto. Kva je zvonu tega?
2: Kva je zvonu tega? Kva je zvonu tega? Kva je zvonu tega? Kva je zvonu tega? Kva je zvonu tega? Kva je zvonu tega? Kva je zvonu tega? Kva je zvonu tega?